Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartoli.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

I'm gonna go to the bathroom.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Egia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pić to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Dokładnie, moi mili, mili kochani. Piotrek Serdeczny, Piotrek Wnorowski, Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Czas zacząć się jak w każdą niedzielę, tylko i wyłącznie o godzinie 20:30. Jestem z wami, i tylko z wami. Przesyłam dla was muzyczne wibracje, muzyczne pozdrowienia, muzyczne zżyczonka i muzyczne pienie miłości. A tak przy okazji, jeżeli ktoś widział Mariusza, tudzież Gadułę, bardzo, bardzo, bardzo proszę wejść na Irca, bądź też zadzwoń. A numer do nas 82626, to jest z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, a spoza miasteczka akademickiego 347-2626, 347-2626, albo 341-2626, no już w sumie nie pamiętam, chyba się dowiem jeszcze. Koncert życzeń, Radio SAR.

No tak to już jest, I feel you, dla Si. Słuchajcie, a my lecimy dalej, my lecimy z Koksem www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie bardzo łatwo.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Dokładnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SER, koncert życzeń, czyli podaj dalej audycję dla was, od was. Piszcie, piszcie, piszcie, dzwońcie, www.serpgigda.pl i 82626 lub 812626 z Akademika numer 3. Jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić, jeżeli ktoś się odważy, to może dla niego na przykład będzie czekała sympatyczna niespodzianka w postaci prezenciku, na przykład pasztecików na stoliku razem z barszczyczkiem w barze nieopodal Akademika. Kto ma taką ochotę, zadzwoń do nas. Wystarczy odkręcić numer 82626 albo 1812626, a paszteciki znajdą się w waszej kieszeni, dosłownym tego słowa znaczeniu. Czy już jest Sway? Jeżeli jeszcze nie ma, to dla niej jeszcze nic nie powiemy, nic jej nie zadedykujemy, a opowieść Edyty Bartusiewicz, dobrze, że już jesteś, tęskniłam bardzo. Ania, dla Mariuszka. Mariuszku, wiesz, że tęsknię za tobą również? Nie, nie, nie, to nie ja, to nie ja. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. A co teraz? A teraz może też takie spokojne, nostalgiczne, ale już nie po polsku, tylko po angielsku. Brian Adams, Everything I do for you. Dla kogo i od kogo? Życzenie numer 24. Brian Adams, drogiej Agnieszce z Sopotu, serdeczne pozdrowienia przysyła kochający Leszek. Leszku, że przesyłasz pozdrowienia Agnieszce i bardzo dobrze. Agnieszko z Sopotu, Brian Adams, Everything I do it for you. Tylko i wyłącznie w Radiu SAR, tylko i wyłącznie dla ciebie.

0: Radio SAR.
1: A w skrócie w Radio SAR. Koncert życzeń, czyli podaj dalej. Audycja dla Was, od Was. Zawsze w każdą niedzielę, albo bądź też w prawie każdą niedzielę o godzinie 20:30. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj niedziela, 14 listopada, godzina 20:30. Zaczęliśmy koncert życzeń, czyli podaj dalej i lecimy dalej. A co było przed chwileczką, już przed chwileczką, przed momencikiem, było co? Everything I do for you. Drogiej Agnieszce z Sopotu serdeczne pozdrowienia przesyła kochający Leszek. Życzenie numer 24. A ja przypominam, jeżeli ktoś ma ochotę na pyszne paszteciki, na pyszniutkie paszteciki oraz co jeszcze? Paszteciki razem będą wydawane z no, co jest do pasztetów? No nie, no słuchajcie, no nie dziewczyny, ani nie chłopacy, tylko do pasztetów są dodawane jakieś barszczyki. Jeżeli ktoś by chciał przekąsić co nieco w tygodniu, pójść na przykład po zajęciach, no to zachęcam. Wystarczy tylko zadzwonić 82626, to jest numer do nas, do Radia SAR, a paszteciki i pasztety razem z odpowiednią ilością barszczyku będą wasze. Na 82626 lub 812626 z Akademika numer 3 tylko i wyłącznie w Radiu SAR paszteciki są dla was. Paszteciki są naprawdę dla was. A już za chwileczkę, już za momencik, no trzeba się trochę rozluźnić. Było dla Mariuszka, to teraz też jest dla Ani od Mariuszka. Z jakim dopiskiem? Że jest to preludium do kina. Preludium do kina. O, bardzo sympatyczna piosenka. Timon and the Transistors. Biały miś. A o Timonie i tranzystorach powiem po tej piosence.

lat, bo ten Iwo Olszewski, ten to on obiecywał mi, że będę sławna i zrobię karierę, no i co? Teraz on sobie prowadzi w czwartki o 20 jakąś audycję, a na alimenty pieniędzy to nie ma, kurwa, spierdolony, chujebany.

No właśnie, to jest jedna z najlepszych chyba dżinglów zapowiadaczy, że tak powiem. A hej dziewczyno, spójrz na mojego misia. Biały miś dla dziewczyny. To dla Ani, od Mariuszka, jako preludium do kina. Nieszczęśliwego, o, białego misia. A to preludium było do kina. No już dzwoni telefon, a ja wam włączę muzyczkę. A po tej muzyce dowiecie się, dla kogo i od kogo to było. A po prostu już wam powiem. Dla mnie, dla was, ode mnie.

No, to było tak notabene tych wszystkich komisji, z którymi mamy do czynienia w obecnym czasie i tego wszystkiego, co się dzieje w naszej polityce. Słuchajcie...

Do nas był telefon, proszę bardzo. Szybka odpowiedź, szybka reakcja. Ktoś chciał pasztecika? Proszę bardzo. Pasztecik dla kolegi Darka. I kolega Darek przysyła pozdrowienia dla swoich kolegów z DS3. Oczywiście z pokoju, kolegów z pokoju, z Akademika DS3. Kolega Darek przysyła po prostu pozdrowienia. A jaka piosenka? Lunatycy Dżemu. Proszę bardzo, mieli być lunatycy? Proszę bardzo. Pozdrowienia dla kolegów z pokoju z DS numer 3. Od Darka. A czemuż by nie? Niech i tak będzie.

No dobra, ale trzeba się już trochę rozkręcić. Lunatycy, chłopaki z pokoju, pozdrawiam i dziękuję Darkowi. Darek, dla ciebie będzie oczywiście paszteciki. Paszteciki będą dla ciebie czekały w pewnym miejscu. Już jesteśmy w sumie umówieni. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze pasztecików, przypominam, Bar Garaż, ulica Trauguta 86, róg Trauguta i do Studzienki. Poniedziałek, czwartek, 12-22. Piątek, 12-4. Sobota, 13-4. Bar Garaż i pyszne paszteciki. Kupon ważny do 30 listopada 2004 roku. A ja mówiłem... No właśnie, o czym ja to mówiłem? Mówiłem o tym, że przecież zapraszam was na koncert Tymon Tymański i The Transistors. Kiedy ten koncert będzie? No właśnie, wszystkiego dowiecie się na naszej stronce www.sarpegigda.pl i tam też dowiecie się, jak można wygrać zaproszenie na ten koncert. Otóż zaproszenia dwuosobowe na ten właśnie koncert czekają na was. Wystarczy tylko odpowiedzieć na skromne pytanko, wysłać. No właśnie, już czytam. W najbliższą środę, 17.11 w klubie Kwadratowa na zaproszenie SSPG zapraszają Tymon Tymański, zagrają Tymon Tymański i Transistors. Dla tych, którzy chcieliby pójść na ten koncert, wspaniały koncert, mamy 3 podwójne wejściówki. Jakie zdobyć, to już mówię, wystarczy wykazać się spostrzegawczością i wymienić 3 spośród 3 licznych akcji organizowanych corocznie przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. 3 cykliczne akcje organizowane corocznie przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, tudzież w skrócie SSPG. Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres sar-konkurs@o2.pl. Zwycięzców poznamy we wtorek około godziny 20 na antenie Radia SAR. Tymon Tymański and the Transistors. 17.11. środa, klub Kwadratowa, nowo otwarty klub Kwadratowa. O rany, co się tam będzie działo. A teraz The Final Countdown. W końcu The Final Countdown. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dopiero teraz przypomnieli sobie o czymś takim jak nauka. Wojtas. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dopiero teraz przypomnieli sobie o czymś takim jak nauka. Wojtas. W Europe the final countdown. No właśnie, przecież jakieś koła powinny się zacząć. Niech im będzie ziemia i koło lekkie.

0: Zapraszam.
1: Excellent job. No dobra, www.sarpegichda.pl, tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, o tym już mówiłem nie jeden raz. A co ja chciałem powiedzieć? Kolegom z pokoju pozdrawia, Darek wszystkich pozdrawia kolegów z pokoju, to już mówiłem, a przed chwilą The Final Countdown, Europe, no to jest hit, no ja niewątpliwie, nie będę się tutaj przy tym spierał, to jest hit, to jest stary hicior, jeżeli takie hiciory chcecie i lubicie słuchać, to po prostu piszcie www.sarpegichda.pl i tam stosowne odnośniki do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i po prostu piszcie, piszcie i przesyłajcie. A dla kogo to było, jeszcze raz przypomnę, pozdrowionka dla wszystkich, którzy dopiero teraz przypomnieli sobie o czymś takim jak nauka. Wojtas. No właśnie, życzonko numer 27. Wojtas, gdybyś do nas zadzwonił, albo najlepiej przyszedł, to byś dostał ode mnie nawet, wiesz co? Do baru Garaż zaproszenie na dwa paszteciki i do tego jeszcze osobiście ktoś by ci nalał troszeczkę barszczyku. Ale że nie chcesz do nas zadzwonić, nie chcesz do nas przyjść tym bardziej, no to trudno. To może komuś innemu damy. Może ktoś ma ochotę na paszteciki z barszczem w barze Garaż. Zachęcam. A my lecimy dalej. No właśnie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma, ostrzegam, utwór Love zespołu, no w sumie braci Cugowskich, bardzo proszę, przeszlijcie mi na FTP-a, ponieważ mam takie życzonko, a nie mogę tego znaleźć. Po prostu nie mogę tego znaleźć. No a my lecimy dalej. U2, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday. Dla studentów pierwszego roku socjologii. Lenka. Lenka pozdrawia wszystkich studentów socjologii z pierwszego roku, a my puszczamy dla was Sunday, Bloody Sunday zespołu U2.

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: Dokładnie, Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje. Przed chwilą Sunday Bloody Sunday. Już czytam. Dla studentów pierwszego roku socjologii od Lenki, życzenie numer 25. Lenka również, gdyby zechciała się poczęstować w barze Garaż w sympatycznym, przesympatycznym pasztesikiem, a zasadniczo dwoma, razem oczywiście z odpowiednio, w odpowiednim stanie, czyli w stanie płynnym dołączonym do tego barszczem, to wystarczy do nas zadzwonić 82626, a barszczyk i te pasztesiki będą twoje, Lenko, jeżeli tylko do nas zadzwonisz. A my co wysłuchacie? No właśnie, Warriors of the World United. No rany, pozdrowienia dla Wisza, Jacka, Gaduły, Peterka oraz dla Sway. Na końcu dla Sway, bo nie wiem, czy ona dzisiaj jest na Ircu, czy nie, czy nas słucha, czy nie. Jeżeli nas słuchasz, to za chwileczkę, już po tej piosence, następna piosenka również dla ciebie.

0: Warriors of the World.
1: Jeny, jeny, cóż za piosenka, przypominam, dla Sway, Peterka, Wisha, Jacka, Bad Evila, czy w ogóle Evil Twina, przepraszam, trochę się pomyliłem. Ej, w ogóle dla wszystkich, którzy słuchają i lubią tę piosenkę, a to takie skromne życzenia ode mnie. A teraz, no właśnie, Sway podobno nie ma, może nas słucha, w każdym razie proszę przekazać, jeżeli nas nie słucha, dla Sway, od takiego jednego świra. A co? No właśnie, a co? To zaraz się dowiecie. Radiohead i Creep. 'Cause I'm a creep. Na przykład tak będzie śpiewał.

0: Dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: My też pozdrawiamy nauczycielkę muzyki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sali, zachęcamy śpiewać. Każdy może, każdy piątek po 20.15. Słuchajcie, wy słuchacie Radia Sar i mam taką propozycję dla was, jeżeli tylko chcecie nabyć pomarańczową bądź też czarną koszulkę Radia Sar z radiowym logo, bardzo sympatycznym i bardzo stylową koszulkę, niezwykle modną. Uwaga, bo w tym sezonie, w następnym sezonie wiosenno-letnim taka koszulka to będzie hit. A w sezonie zimowym, jesienno-zimowym i wczesno-wiosennym to będzie hit na wszelkiego rodzaju imprezach. Jeżeli chcecie taką koszulkę, pamiętajcie, DS3, pokój 316. Pytajcie Mariusza o koszulkę. Zaledwie ile złotych? No, nie wiem, czy wam mogę powiedzieć. No dobra, niech będzie. 15 zł, koszulka wasza, rozmiary różne. 15 zł, koszulka wasza, rozmiary różne. DS3, pokój numer 316. Pytać o Mariusza i o koszulki. Zachęcam. Mam taką jedną, czarną. Bardzo stylowo w niej wyglądam. Niektórzy nawet mówią, że sympatycznie. A niektórzy mówią, że niezwykle seksownie. No dobra, to przed chwilą było dla Sway od takiego jednego świra, Radiohead i Creep. Sway chyba nas dzisiaj nie słucha, no szkoda, no widzisz, słuchaj dziewczyno, a ona niestety nie słucha. No trudno, to jak nie słuchasz nas Sway, to...

Żały tylko, bo życzenia były dla ciebie, ale mam nadzieję, że Bracki ci powie co nieco o tym, że życzonka były dla ciebie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, a ja pozdrawiam wszystkich, którzy do nas napisali z chęcią posłuchania piosenki Bracia, znaczy tytuł Love, Bracia Cugowscy. Miała być taka piosenka, niestety tak jak powiedziałem, nie mogę tego znaleźć, po prostu nie mogę. Na przyszłość proponuję, może wrzućcie na FTP-a, to posłuchamy tej piosenki razem i zachowamy ją sobie. A w tej chwili proponuję w zamian Budka Suflera, Strefa Płócienia. No i co? Treść życzeń dla Medei, żeby więcej nie marudziła, że o niej nie pamiętam. No właśnie, słuchaj Medejo, nie marudź, że o tobie nikt nie pamięta. Przecież pamiętamy o tobie i w Radiu SAR, tylko i wyłącznie w Radiu SAR gramy dla ciebie Budkę Suflera, Strefę Płócienia. Tylko i wyłącznie dla ciebie.

No i moi mili, no i moi drodzy, słuchajcie, no już ja dzisiaj muszę się z wami pożegnać. Wszystkie do tej pory życzonka, które do nas nadeszły, wszystkie przeczytałem, wszystkie przekazałem. Jeszcze przed chwileczką, jeszcze przed momencikiem było jedno takie życzonko, prawda? Mieli być bracia Cugowscy, był tylko jeden brat Cugowski z całym zespołem, Budka Suflera, Strefa Półcienia. Dla kogo i od kogo? Już przecież mówię. Dla Medei, żeby więcej nie marudziła, że o niej nie pamiętam. No właśnie, żeby więcej nie marudziła, że o niej nie pamiętam. A teraz wy już słuchacie końca audycji, w sumie nie końca, to znaczy końca mojego gadania, bo ja dzisiaj muszę te 15 minut wcześniej wyjść. Audycji Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej, ale piosenki, które jeszcze dla was przygotowałem, będą. A następnie wydaje mi się, że będzie, że będą chłopaki na falach, czyli mężczyźni na falach po godzinie 22. Jeżeli nie, to tutaj moja mała prośba do Chrisa, jeżeli nas słyszy, żeby przyszedł tutaj wrzucić coś w razie czego na FTP-a, jakąś playlistę. Ja tutaj trochę oczywiście zapuszczę piosenek, ale no może to nie wystarczyć. Może to nie wystarczyć, ale miejmy nadzieję, że będzie dzisiaj audycja Mężczyźni na falach, do której słuchania was serdecznie i gorąco zapraszam. A o czym jeszcze miałem przypomnieć? No wielu, naprawdę wielu rzeczach. Nawet nie zliczę ich. Przypominam tylko, że piszcie, jeżeli chcecie iść na środowy koncert do klubu Kwadratowa na Tymona, Tymańskiego i Transistors, podwójne wejściówki. Jak je zdobyć? Trzeba wymienić trzy spośród cyklicznych akcji organizowanych corocznie przez samorząd studentów PG i wysłać na adres sar.konkurs@o2.pl. Zwycięzców poznamy we wtorek około godziny 20. No, zapraszam do wysyłania maili, a jakieś właśnie zaproszonka będą wasze. Ja już się z wami żegnam, niestety muszę to uczynić. www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i piszcie, a my usłyszymy się za tydzień, chyba za tydzień, o ile nic się innego nie wydarzy, o godzinie 20.30 koncert życzeń, czyli Podaj Dalej następny. Piotrek Wnorowski żegna się z wami. Pozdrawiam wszystkich, z którymi się wczoraj widziałem. Pozdrawiam również i Asię, Kasię, pozdrawiam Jarka, pozdrawiam Małego, Agnieszkę, Ale, pozdrawiam Adama, Agnieszkę, Ole, pozdrawiam Leona. No rany, wszystkich, których miałem pozdrowić, pozdrawiam. Pozdrawiam również Maćka, dzięki za pomoc i wszystkich, którzy mi dzisiaj pomogli. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czas zakończyć, a dla was teraz poleci Iwan i Delfin, jej czarne oczy. Ta specjalna dedykacja dla, no właśnie, dla kogo? Dla Asi. A, dlaczegożby nie? Oraz Sweet Noise i Peja. To jest jeden taki dzień, no właśnie, jeden taki dzień. Później Lion King, a później Nie lękajcie się Arka Noego. Później poleci koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, to taki dżingielek, a następnie już Opus, Kate Ryan, Aerosmith i w ogóle zobaczymy, co tam jeszcze, jeżeli oczywiście zdążymy. Ja się z wami żegnam, dobranoc, życzę udanego, przemiłego i przesympatycznego tygodnia. Cześć i puszczam wam to, co lubicie. No już tylko powiem, że nie będziecie musieli długo słuchać tych moich piosenek, bo już mężczyźni na falach przyszli i audycja dzisiaj będzie.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radysko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Kolego, pewnej spraw nie możemy przeginać.

0: bonheur pourrait s'y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu.

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zboża uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne ziarno.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

do kitu. Nie ma to znaczenia.

cisz, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: Prima aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wyciągnąć kudarko męsko.
0: Proszę pisać należycie. Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
2: jak gdyby były?
0: Nie!
2: Jak gdyby były?
0: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trójkąt, ja tego nie rozumiem.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?